Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

0: Ja już chyba nie wierzę.
1: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie rzucić.

Zapakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa po...

0: If the sky needs a cry, we can let it finish. If we're caught in a storm, we'll be fine, we're British. And we're used to the cold, used to the rain. But it just ain't the same when you're standing in it. Where I'm from, weather can change every other minute. If we're caught up in the storm, we'll be fine, we're British. And we're used to the cold, used to the rain.
1: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek 20, radiocenzura. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzień dobry, wieczór, Macieju.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Kochani, spotykamy się przed przerwą urlopową, przerwą letnią, i w tej ostatniej audycji przed przerwą chciałbym wrzucić Wam pewien temat do przemyślenia, do przeanalizowania, przede wszystkim do zaobserwowania. I ostatnio rozmawialiśmy i ruszyliśmy temat Zbawiciela. Chciałbym zrobić taki troszeczkę odskocznie, syndrom Zbawiciela, odskocznie od tego tematu, ale pozorną odskocznię i wejść w zagadnienie, o którym już wspominaliśmy wcześniej, jest niezwykle rozpropagowane i w teorii, w praktyce i warsztatowo, mianowicie temat dotyczący stawiania granic. Czujemy się w tym rozwoju cywilizacyjnym coraz częściej niewygodnie. I jednym z elementów tej niewygody jest przekraczanie granic. Czujemy, że bardzo przekraczamy granice. Próbujemy zachować swoją integralność. Mamy wrażenie utraty wewnętrznej wolności. Do tego czynniki środowiskowe nie wspierają nas w poczuciu swobodnego życia. Łączy się to z tematem odczucia szczęścia bądź przyjemności, do którego też wrócimy na pewno. Natomiast dzisiaj, Macieju, rozmawiając ostatnio, wspomniałeś o bardzo ciekawej rzeczy, bardzo ważnej rzeczy. Ja nie zdążyłem się siłą zapoznać z tym materiałem źródłowym, o którym wspominałeś. Mianowicie chodzi tutaj o początek człowieka, tak naprawdę, czyli o stworzenie, według tych zapisków nie tylko biblijnych, które posiadamy. Według Biblii pierwszą kobietą była Ewa, a pierwszym mężczyzną był Adam, czyli pierwszym człowiekiem. Był Adam, drugim człowiekiem, kobietą była Ewa. Ale z innych zapisków historycznych wiemy, że istniała jeszcze w historii taka postać, która jest określana jako pierwsza żona Adama. Ta postać miała na imię Lilith. I teraz, Macieju, jesteś, że tak powiem, w tym klimacie studium tego przypadku. To ja bym poprosił, zadałeś mi bardzo ciekawe pytania na ten temat, ja bym się chętnie do nich odniósł, ale w kontekście nie historycznym, ale w kontekście dzisiaj obecnym, bo do tego to nawiązuje. Dlaczego to jest według mnie takie ważne? Ponieważ jeżeli, no tu przytoczę świetne słowa, wielokrotnie je powtarzałem profesora Mazura, znajomość przyczyn zwalnia nas z obowiązku stosowania metody prób i błędów. Czyli historia służy nam po to, nie żeby nią żyć, ale żeby wyciągać wnioski. Ludzie, którzy nie wyciągają wniosków z historii, są skazani na przeżycie jej jeszcze raz. Tak? I właśnie, Macieju, pytanie. Pytanie, teza, twoje spostrzeżenie rewelacyjne według mnie na temat Lilith, Ewy i współczesnego świata.
1: Zacznijmy od tego, w jakich okolicznościach właśnie powstała Lilith. W pierwszej tej wersji, którą ja znam, i Lilith, i Adam powstali, jak gdyby Bóg stworzył i Adama, i Lilith na bazie z ziemi, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Czyli
0: Jakieś bazy
1: ziemi.
0: genetycznej
1: Tak,
0: na pewno.
1: z ziemi po prostu. I teraz cały problem polega na tym, że Lilith powstała równolegle z Adamem. Natomiast Ewa, jak gdyby była stworzona z żebra Adama, czyli jak gdyby była. Byłaby jak gdyby jego częścią. Nawet genetycznie byłaby jego częścią, z jego potrzebami, z jego różnymi elementami, które chciałby, żeby ta kobieta te elementy posiadała. Natomiast Lilith była zupełnie według tej teorii niezależna. I ona chciała tą swoją niezależność utrzymać. Nie chciała być częścią potrzeb Adama, tylko chciała być niezależna. I teraz zobacz, wracając do teraz tego elementu związanego ze współczesnością. Jest wiele kobiet, które jak gdyby tworzą różnego typu warsztaty, kręgi i tak dalej, i one jak gdyby pragną wrócić do tej energii pierwotnej, kobiecej pierwotnej. Teraz pytanie, czy to jest energia bardziej Lilith, czy bardziej Ewy? Ja tak zauważyłem, że one właśnie idą w kierunku tej niezależności Lilith, która, ja polecam w ogóle ten, może jakbyś mógł po audycji wkleić ten tą audycję jako dodatek do tej audycji, którą teraz robimy. Taki link po prostu, żebyś tam wrzucił. Żeby osoby, które się tym interesują, żeby miały też ten obraz dodatkowy. I teraz zobacz. Skąd biorą się współczesne konflikty, tak zwane damsko-męskie? Właśnie z tego, że kobiety postanowiły, mówimy tutaj o części kobiet, nie mówimy o wszystkich oczywiście, nie? Postanowiły wrócić do tej pierwotnej energii, którą właśnie symbolizowała Lilith. Tyle, co mogę powiedzieć, żeby nie przedstawiać wam całości tej audycji, to tylko mogę powiedzieć, że ona odeszła z raju i poprzez pewne kręgi religijne została jak gdyby, jeśli w ogóle te kręgi w ogóle na ten temat mówią, a rzadko mówią, jak gdyby unikają tego tematu, jako kogoś, istotę drapieżną, istotę negatywną, istotę taką, która niszczy. Tak jakby ta forma niezależności energii kobiecej, którą przedstawia tutaj Lilith, nie pasowała do narracji Ewy, która jak gdyby poddała się na swój sposób, poddała się Adamowi. Czyli tutaj taki typowy patriarchat, który uzależniał energię żeńską od energii męskiej. Przyglądając się teraz współczesnym kobietom, zauważyłem właśnie, jakby ta energia Lilith gdzieś wylazła na zewnątrz i ona się w jakiś sposób ukazuje w pewnym sensie w niezrozumieniu dla mnie osobiście, niezrozumieniu tym, kim naprawdę była Lilith. Jak gdyby pomieszanie pojęć niezależności Lilith, prawdziwości takiej niezależnej energii żeńskiej, od tego, co narracja religijna mówi na ten temat. Jak to się mówi, pomieszanie, groch z kapustą. Na razie się temu przyglądam. Ja na świeżo jestem po tej audycji, jestem po prostu w lekkim szoku, bo jak gdyby mi to tak pasuje idealnie do tych narracji, które ja gdzieś tam w swojej pracy z kobietami zauważam. No ale teraz co z tym dalej? Przyglądam się. Patrzę też na taką formę, mówimy o tak zwanych energii męskiej, takiej energii męskiej, typowo męskiej, ale widzimy też i taką formę energii męskiej podporządkowano energii żeńskiej. No mówimy tu o tak zwanych pantoflarzach, czyli o mężczyznach, którzy jak gdyby z jakiegoś powodu się poddali tej narracji. Ale zauważyłem jeszcze trzecią ciekawą rzecz dotyczącą energii męskiej. Są mężczyźni, którzy w jakiś sposób stają się obserwatorami tego wszystkiego. I oni jak gdyby widzą więcej niż jedna forma energii męskiej i druga forma energii męskiej. Jak gdyby taki obserwator widzi również nie tylko różnice w tych energiach męskich, ale widzi tą prawdziwość energii żeńskiej. Jak gdyby ten obserwator obserwuje i widzi w sposób taki empatyczny, że te kobiety na swój sposób mają rację. To tak na początku, potem może rozwinę jeszcze bardziej.
0: No to co, kij w mrowisko?
1: Tak, oczywiście.
0: No to na początek może tak, z mojej perspektywy, kubeł zimnej wody. Dlaczego? Ponieważ uważnie słucham, co mówisz, i dla mnie w twojej wypowiedzi jest bardzo dużo wartościowania. To nie dotyczy tego, że ty wartościujesz, tylko przekazałeś formę, czy przekazałeś te elementy z bardzo dużą ilością wartościowania. To jest dobre, to jest niedobre, to jest takie, to jest takie. Ja pytam w stosunku do czego? Tak? Czyli zobacz, samo wartościowanie w sobie nie jest złe, jest nam potrzebne, czyli ocenianie jest nam potrzebne. Masz ładny obraz, to jest ocena, ale masz eleganckie mieszkanie, to jest ocena, ale masz brzydkie buty, to jest ocena. Kłopot w tym, że skupiając się na tym popularnym nie oceniaj, tak naprawdę z tyłu głowy nie oceniaj, mamy na myśli nie mów niczego, co jest nieprzyjemne. Czyli nie mów, nie rób mi przykrości. I to jest hasło, nie oceniaj. I teraz pytanie, dlaczego my to w ten sposób nie nazywamy? Tylko mówimy, nie oceniaj. I ci, którzy się sprzeciwiają temu sformułowaniu, mówią, nie, bo jest różnica między oceną a osądem. I zobacz, ale to jest dalej pływanie i kłócenie się o definicję, a nie dostrzeżenie zjawiska, tak? W związku z powyższym, że jak wiesz, i mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze już wiedzą, jednym z parametrów funkcjonowania emitypów, czyli wejściowych parametrów, jest płeć człowieka. Czyli czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna. Dlaczego? Bo ta płeć ma swoje parametry, ma swój sposób indywidualny, czyli różny przetwarzania takiej samej informacji. I tu mówiąc o płci, w związku z powyższym, że emityp dotyczy mapy człowieka, nie jego świadomości, a jego funkcjonowania pojazdu, tak? Pojazdu. I ten pojazd jest albo żeński, albo męski. Teraz ta sama sytuacja inaczej jest interpretowana, przetwarzana, ta sama informacja przez pojazd męski i przez pojazd żeński, tak? Czyli to rozróżnimy od razu i to nam daje dwa zbiory: mężczyzna, kobieta. Ale mamy jeszcze dwa inne zbiory. Archetyp. I cały czas mówimy o archetypach, tak? O archetypach, nie o jednostkach. O archetyp mężczyzny, archetyp kobiety. I jeszcze mamy kolejny parametr: archetyp energii męskiej i archetyp energii żeńskiej. I teraz zobacz, z tych ktoś by powiedział, no ale to jest to samo. Nie, nie jest to samo, ponieważ jeżeli my przyjmiemy teoretycznie, to jest właśnie nauka zbudowana, czy wiedza zbudowana na fundamentach psychocybernetyki. Mamy parametry, mamy właściwości i później wchodzi czysta kombinatoryka. Więc jeżeli mamy archetyp mężczyzny, archetyp kobiety i mamy archetyp energii męskiej, archetyp energii żeńskiej, to wówczas w wyniku połączeń tego mamy tylko i wyłącznie cztery możliwości zbiorów, tak? Czyli mamy możliwość archetyp mężczyzny z archetypem energii żeńskiej, archetyp mężczyzny z archetypem energii męskiej, Tak? Żeńskiej, męskiej, archetyp kobiety z archetypem energii męskiej i archetyp kobiety z archetypem energii żeńskiej. Tak? I ktoś powie, ty, ale to się kupy nie trzyma. Oczywiście, że się nie trzyma, jeżeli przyjmiesz miarę wartościowania albo miarę, którą bardzo często, i to bardzo mocno wybrzmiało z twojej wypowiedzi, przynajmniej ja to wychwytuję, dlatego że wiem, na co zwracać uwagę, że przenosimy naszą wiedzę w sposób, w jaki funkcjonuje psychologia, czyli w sposób indukcyjny. To nie jest ani złe, ani dobre. Mówiąc ludzkim językiem, zachowania człowieka, zachowania jednostki, zachowania społeczności są już wynikiem, a nie przyczyną. Ok? I ja na razie nie ruszam, bo nie znam tej audycji, o której wspominasz. Nie miałem okazji się z nią jeszcze zapoznać, więc być może się odniesiemy później w innej audycji do tego już. Natomiast na tym poziomie, w którym funkcjonuje emitypologii, no to w tym momencie musimy rozróżnić znowu kobieta jako archetyp i mężczyzna, czyli kobieta, biologiczne ciało z jej systemem informacji i ta archetyp energii żeńskiej, który ma pewne cechy charakterystyczne, które w różnych naukach, w różnych kulturach, w różnych okresach były określane jakimiś synonimami, tak? Czyli mówiąc na przykład o astrologii, w różnych kulturach energia męska jest reprezentowana przez słońce. Energia żeńska jest reprezentowana przez księżyc. Ale to nie oznacza, że księżyc jest kobietą. To nie oznacza, że księżyc ma takie, takie cechy. To równie dobrze moglibyśmy przyjąć, że energia męska to jest jabłko, a energia żeńska to jest gruszka. To jest kwestia tylko definicji. Teraz co się kryje za jabłkiem, co się kryje za gruszką. Tak? Więc ja to bardzo mocno rozróżniam. Dlatego staram się skupiać na przyczynach, na zjawiskach, co dla ciebie znaczy czerwony. Okej? I teraz zobacz, jeżeli weźmiemy to, taki podział, no to masz bardzo prosty, natychmiastowe podzbiory, biorąc pod uwagę, jeszcze raz powtarzam, podział zamknięty. Czyli przypominam, cały czas to wałkujemy, podział zamknięty, jak wezmę tą szklankę wody i całą resztę, to już nic więcej we wszechświecie nie ma. Mamy dwa zbiory, ta szklanka wody i cała reszta. No więc jeżeli mamy teraz cztery kombinatoryki połączenia parametrów właściwości, no to masz mężczyznę, który będzie mężczyzną, bo jest fizycznie mężczyzną, a więc sposób przetwarzania informacji liniowy, logiczny i tak dalej, zaraz do tego wrócimy, będzie męski, ale rdzeń jego funkcjonowania, czyli można by było powiedzieć jego wrażliwość, oparta jest albo o archetyp energii męskiej, albo o archetyp energii żeńskiej. I teraz mężczyzna o archetypie energii męskiej będzie takim mężczyzną w mężczyźnie. Czyli uwaga teraz, każdy kto słucha mężczyzn powie, o no to będzie silny mężczyzna. Tak, tylko że nie siłą fizyczną, tylko siłą emocjonalną, stabilnością, logicznością. To jest idzie, bo tak funkcjonuje energia męska i jeszcze do tego mężczyzna, genetycznie, przetwarzanie. Mężczyzna o rdzeniu energii żeńskiej będzie mężczyzną o zwiększonej ilości wrażliwości, o zwiększonych możliwościach alternatywnego spojrzenia. A więc można by było w cudzysłowie bardzo skrótowo nazwać, że to będzie mężczyzna o dużo zwiększonej wrażliwości. Rzecz tylko w tym, że zobacz, mężczyźni są właśnie przez archetyp oczekiwani i traktowani i między sobą rywalizowani właśnie poprzez właściwości energii męskiej i męskości. Czyli jeżeli mężczyzna, dziecko, które jest, ma bardziej rozszerzoną wrażliwość, to natychmiast ona będzie ograniczana, natychmiast będzie wskazywana jako słabość. Więc ten mały chłopiec uczy się chować tą słabość do środka, bo jest piętnowany przez innych. W konsekwencji w wieku dojrzałym, czy już dorosłym, czy dojrzewającym dorosłym, taki mężczyzna będzie chodził w takiej potężnej zbroi. Z daleka jak patrzysz, mówisz, ale on jest silny. Naprawdę? Siła leży w jego zbroi? Rozumiesz? Czyli mamy do czynienia, mówić prostym językiem, mamy do czynienia z takim macho, ja to to, ja to to, ja to to, ja to to, bo on musi wyolbrzymiać, jakby chowając tą swoją wewnętrzną wrażliwość. Dlaczego? Bo ona społecznie jest nieakceptowana. I cokolwiek mówimy, i jakkolwiek nazywamy to, to jest tak, kobiety mówią, czy hasła na rynku generalnie, o, bo mężczyźni nie pokazują swojej wrażliwości, bo by lepiej pokazywali swoją wrażliwość. Ale jak mężczyzna pokazuje swoją wrażliwość, to jest dupa, nie facet.

taka ulotna, taka wrażliwa, taka lekka, słaba. W cudzysłowie, słaba, tak? Jest jak woda, która się dopasowuje do wszystkiego i tak dalej. A kobieta w tej energii, w tym rdzeniu energii męskiej jest taka zdecydowana, konkretna. To jest baba w spodniach, baba, która wie. Często się mówi, bo to jest silna kobieta, a mężczyźni boją się silnych kobiet. Znowu obserwujemy jakieś zjawisko i kto mówi, że się boją? Ci, którzy się boją? Bo ci, którzy się nie boją, mówi nie, mi taka odpowiada. Ja lubię energię, ja lubię silne kobiety, tak? I tak dalej, i tak dalej. I zobacz, prosty podział, czy prosta zbiorowość, budowanie zbiorów pozwala nam bardzo paradoksalnie, bardzo precyzyjnie określać te cechy. I nie musimy patrzeć na zachowania. Znając wzorzec cech, już jesteś w stanie wysnuć stąd pewne charakterystyczne i jedynie możliwe zachowania, tak? I teraz uwaga, bardzo ważne, cztery wykrzykniki. Emityp i to, o czym mówię, nie jest determinantem zachowania człowieka. Jest jego preferencją, czyli krótko mówiąc, jest tym, co w sposób spontaniczny, naturalny, z najmniejszym nakładem wysiłku, energii, starania się będzie przedstawiał. Ale jak na to nałożysz nawyki, jak na to nałożysz zachowania społeczne, które przyjmujemy, jak na to nałożysz świadomość człowieka, to tym można modelować. Czyli objawy będą już bardziej jakby różnorodne, tak? I ty to nazywasz, o, są mężczyźni, którzy stają się obserwatorami, widzą więcej. Ale ten mężczyzna, to już mówisz o świadomości. Percepcji, o rozszerzeniu percepcji. Ale ten mężczyzna o danych cechach dalej będzie tym mężczyzną, tylko inaczej będzie tym już zarządzał. Bardziej sprawnie, bardziej uniwersalnie. Czyli weźmiesz gitarę i jeden weźmie i nic nie umie zrobić, ale ma gitarę. Drugi ma gitarę i umie coś na niej grać, też ma gitarę. A trzeci będzie wirtuozem gitary, też ma gitarę. A czwarty nagle, wydawałoby się, że na gitarze nic innego nie można zrobić, i nagle Polak pokazał, że można używać gitary w sposób, który nikt nie używał do tej pory i też ma gitarę. Czy to oznacza, że tamten jest dobry, a tamten... Każdy z nich ma gitarę. Ale co z nią zrobił, to jest zupełnie inna rzecz. I dokładnie to samo dzieje się w życiu człowieka. Jak Maćku w naszych rozmowach, wiesz, ja często jak słyszę, bo wiesz, bo kobiety, bo mężczyźni, ja mówię człowiek. Człowiek jest taki, a teraz to, jaki jest, wyraża poprzez to, że jest kobietą w sposób kobiecy, albo to, że jest mężczyzną w sposób męski. I tu właśnie w emitypach ta cecha tej archetypowej energii, ja to tak mówię w cudzysłowie, trochę drżę, bo to nie do końca jest jeden do jednego, tak? Żeby tego nie przyrównać, to się równa temu. Nie, nie równa się, ale jest blisko tego, okej? No więc popatrz, inaczej będzie przedstawiała taką sytuację kobieta przedrefleksyjna, czyli z tym archetypem energii męskiej, inaczej kobieta porefleksyjna, czyli z tym archetypem energii kobiecej, inaczej mężczyzna w energii przedrefleksyjnej, czyli tej energii męskiej, i inaczej porefleksyjny w tej energii żeńskiej, archetypu energii żeńskiej. I teraz, czy u mężczyzny przedrefleksyjność lub porefleksyjność, czyli męskość, energia męska, żeńska, odbiera albo ogranicza, albo dodaje mu męskości? Nie. Dodaje tylko pewne cechy, które próbujemy określić, żeby je rozróżnić. Możemy je równie nazywać winogrono i banan, tak? Jeżeli określimy, czym jest winogrono i czym jest banan, tylko że naturalnie skojarzenie, jak ci powiem, energia męska, to naturalnie twój mózg pójdzie w energię męską, że kobieta, kwiatuszek, ładnie, piękny, fajnie pachną, nie pocą się, nie robią tego, nie robią tego, nie robią tego. Są takie mięciutkie, fajne, nie? Jak kiksacie, one są takie mięciutkie. Natomiast mężczyzna jest takim neandertalczykiem, tak? I to, nie, to mu nie nadaje ani nie ujmuje męskości, bo neandertalczycy też potrafili okazać wielką czułość i miłość. Patrz, goryle, tak? I patrz inne. Tylko zobacz, wszystko się kojarzy z tą miękkością, ulotnością, przyjemnością kobieta, z tą twardością, taką bezwzględnością, taką pójściem do przodu mężczyzna, tak?
Teraz mamy ten jeden podział. Dlaczego o tym wspominam na samym początku? Ponieważ kiedy mówimy, oczywiście ja chciałbym od początku uciąć też pytania o Lilith Ewę, w sensie pytania, czy jeżeli Bóg jest wszechmocny, to stworzyłby kamień, którego nie umie dźwignąć, tak? No to jak Lilith została wygnana, to dlaczego kobiety wracają do tej energii Lilith? Skąd mogą ją znać? A czy Lilith

0: miała potomstwo, a czy nie miała potomstwa, a czy Ewa miała potomstwo. Tak.
1: Jedna ważna rzecz. W tym akurat tej audycji Lilith odeszła sama, nie została wygnana.
0: Dobrze. Okej. Okay. Odeszła sobie sama. Właśnie o to chodzi, że ja bym chciał tutaj nie komentować samej audycji, a zwrócić uwagę na to, żeby te wszystkie jakieś dziwne pytania. Została wygnana, czy sama poszła? Czy miała potomstwo, czy nie miała potomstwa? No to jak nie miała potomstwa, to dlaczego? To jak Ewa została z Adama, to co? Jest podległa, dlatego patriarchat i tak dalej. Zostawcie to. To ma wtórne znaczenie. Są to pułapki, które was odciągną od głównego celu. Możemy do nich wrócić, to jest ważne, możemy sobie o nich rozmawiać, ale one nam nie pokażą tego elementu przeniesienia dzisiaj na życie, fizyczne życie, nie społeczeństwa, tylko jednostki, bo życie jednostek tworzą wypadkową, które tworzy społeczeństwo, tak? No i chyba wiedzą o tym ci, którzy, że tak powiem, planują z pominięciem konsultacji i sprytnie to wykorzystują. Tak? W konsekwencji wszyscy chcą dobrze i wszyscy mówią to dla waszego bezpieczeństwa, a coraz gorzej się czujemy. Ale tego nie komentujmy. Wracamy sobie do tej energii męskiej, żeńskiej. Rozgorzała w ostatnich latach. Ja myślę, że ta wojna między płciami istniała zawsze, tylko teraz ona się uwidoczniła. Dlaczego? Bo mamy media i każdy może nie tylko włączyć telewizor i słuchać tego, co mu tam podają, tylko sobie wyszukać tysiące treści fajnych, niefajnych w internecie, tak? Czyli w jednej zbiorowisko. I te treści, napędzając się wzajemnie, one tworzą wrażenie, że to się pojawiło. Nie, to się objawiło. Ja bym powiedział, że to się objawiło. Wojna płci istniała według mnie od zawsze, tak? Od zawsze. No i teraz z czego ono, patrząc kierunkiem właśnie emitypów, systematyki, a w konsekwencji zrozumienia, z czego ona wynika? Według mnie rozwiązanie i odpowiedź jest banalnie prosta, tylko że ona jest tak prosta, że to jest za proste. Okej? A jak jest za proste, to nie może funkcjonować. Tylko że jakkolwiek się przyjrzysz tą prostotą, to w każdym jednej sekundzie zobaczysz, kurde, tak się dzieje, tak się dzieje, tak się dzieje. Teraz na czym polega ta prostota? Bardzo prosta rzecz. Wracamy do energii męskiej i do mężczyzny, jako do męskości. Męskość, dobra, jedno założenie, bardzo istotne, żeby też uciąć jakieś błędne kierunki. Każdy człowiek posiada w sobie wszystko, tak? Ale niektóre cechy bardziej. I wtedy nazywamy to cechami dominującymi, czyli one w sposób naturalny jakby się wykształcają więcej. Tu nawet jeżeli chodzi o płciowość, możemy te porównania i ci, którzy się interesują tym głębiej, to doskonale wiedzą, że w zasadzie organy żeńskie i męskie są bardzo podobnie zbudowane, pełnią podobną funkcję, tylko inaczej wyglądają. Okej? I tyle. Natomiast, żeby nie wchodzić w temat, tak? Oczywiście teraz o inne zostawiamy. I teraz zobacz. Mężczyźni co do zasady myślą bardziej liniowo, czyli jak jest A, to jest B, potem jest C, potem D, trzymamy kierunek, idziemy, chcieliśmy to, konkretnie to, idziemy. W tym idziemy, w tej głównej linii, oczywiście następuje ta szerokość tej linii, czyli gdzieś, gdzie mamy tą elastyczność bardziej, więcej i teraz w zależności od tego, w którym momencie takiego mężczyznę zobaczysz, w którym momencie elastyczności on się znajduje, to błędem jest oprzeć o to całą linię jego, tak? I teraz jeżeli badacze mózgu wiedzą o tym i jest to odpowiedziane wszędzie i myślę, że wszyscy słyszeli prawo półkulowi, lewo półkulowi, to mamy kolejny podział. Mężczyzna przedrefleksyjny, lewo półkulowy, mężczyzna przedrefleksyjny, prawo półkulowy. Tworzy się kombinatoryka coraz bardziej szczegółowa. Ale teraz tak, lewopółkulowość, czyli ta męskość, polega właśnie na logice, na systematyce, na kierunkowości. I to jest dla mężczyzn dobre. I teraz zobacz, jeżeli mężczyzna z mężczyzną rozmawia, to się dogada. Jeżeli wchodzi w konflikt, bo się nie zgadzają, to rozwiązują ten konflikt. No jak? Po męsku. Chcesz ryja? No to chodź. Dlaczego? Bo męskim jest wojownik. Bo mężczyzna jest w naturze istotą, która bardzo dba o bezpieczeństwo, ale jakby cały czas wyszukując zagrożenia i obrony przed zagrożeniem. Non-stop jest w gotowości walki i zwróć uwagę, chłopcy się Pasują, rycerze się pasowali ze sobą, tak? Czyli ścierali olimpiady, zapasy. Zobacz, to wszystko było takie męskie, tak? Czyli eksponowanie tej sprawności fizycznej, siły, kształtu i tak dalej, nie? I zobacz, mężczyźni się dogadają w swoim języku i nie ma problemu. Rozwiążą po swojemu swoje konflikty. Walką, pójściem i tak dalej. Podstępem, czyli czytaj dalej, logiką, szachy, rozumiesz, strategią, działaniem, mapą, konsekwencją. Kobieta jest przestrzenna. Kobieta jest, funkcjonuje jakby na zupełnie innych parametrach postrzegania wrażliwości, łączenia wrażliwości. Od wrażenia do wrażenia, w cudzysłowie, od odczucia do odczucia. W konsekwencji nie ma tam liniowości jako takiej, mówimy o archetypie. Jest tam całość i pójście różnymi dziwnymi ścieżkami. Ale to kobiecie daje niezwykłą elastyczność. Jeżeli jeszcze bierzemy kobiety przez pryzmat właśnie kobiety, nie tylko energii, archetypu energii żeńskiej, ale kobiecości, to homeostat kobiet jest zmienny, a więc to mówiłem o wielu innych audycjach, a więc mówiąc tak na skróty po prostu, na taką samą sytuację, nie ma nigdy takich samych, ale ogólnie na taką samą sytuację kobieta zareaguje w różny sposób, w zależności od okresu cyklu. Tak? W różny sposób. A więc tworząc nawyki, tworzy zupełnie inne spektrum nawyków, tworzy dużo szersze spektrum nawyków, zachowań w zależności od sytuacji, gdzie mężczyzna jest bardzo stabilny. No i teraz tak, kobiety jak się pokłócą ze sobą, co każdy z nas wie, to one po swojemu to rozwiążą. Tu się pokłócą, potem się przytulą, potem się popłaczą, potem machną ręką, potem jedna drugiej i dla nas, mężczyzn, patrzących przez pryzmat liniowości, ty. Za nimi nie nadążysz. Tu się kłócą, tutaj się nienawidzą, zaraz pójdą uśmiechnięte na kawę. Jak to można być takim fałszywym? Powie mężczyzna, bo chce być stabilny. Jak nie, to nie. A kobiety patrzą na tych mężczyzn i funkcjonując według tego swojego schematu, nie rozumieją w ogóle tego, dlaczego mężczyźni są tacy uparci. Tacy, wiesz, to jak powie, to powie i nie ma elastyczności. Musi go rozmiękczać, musi go zmieniać, musi go zrobić. O, udało mi się nakłonić. Nie, mężczyzna się złamał, nagiął. I teraz zobacz, kobiety rozwiążą konflikt po kobiecemu, mężczyźni po męskiemu. A kiedy dochodzi do konfliktu mężczyzna-kobieta, i my na to w języku polskim i w historii Polski mamy piękne przysłowie. Nie mierz innych swoją miarą. Lub inaczej, każdy mierzy innych swoją miarą. Więc jeżeli kobieta ocenia sytuację w konflikcie czy w działaniu, może nawet nie w konflikcie, w działaniu mężczyzny i kobiety, to będzie ją oceniała przez pryzmat postrzegania kobiecego. Jeżeli mężczyzna ocenia współdziałanie kobiety i mężczyzny, będzie oceniał go według i kalibrował według schematu męskiego. Te dwie kalibracje są zupełnie różne. Ale właśnie ta rozdzielność, ta inność, ta odmienność powoduje, że w pewnym sensie znowu kolejne powiedzenie: o, to druga moja połowa. I dzisiaj świat rozwojowo-duchowy mówi: nie ma połówki, jesteś kompletny, jesteś to, tak? No to mogę tu podać przykładów. Skupiamy się znowu na słowie, na określeniu, zamiast na istocie, co niesie to określenie. Istota jest taka, że świat postrzegania kobiety i sposób postrzegania mężczyzny jest diametralnie, jest sporo różny, tak? Nawet biologicznie. No i teraz, proszę pana, rodzi się chłopiec, dziecko. Ma mamę i tatę. Mama to dziecko będzie pieściła, pielęgnowała, otaczała tą miłością kobiecą. Czy to oznacza, że mężczyzna nie kocha i nie potrafi tego dziecka obsłużyć, umyć, zrobić? Oczywiście, że to zrobi. Zrobi być może to nawet w niektórych sytuacjach sprawniej niż kobieta. Ale nie da temu dziecku tej energii, która roztacza kobieta w tym cieple, w którym mężczyzna chce się sam kąpać, przytulać, jak wróci z wojny do jaskini i się przytulić, tak? W tą energię wyciszyć. No i teraz ten chłopiec dorasta. Wywraca się i robi sobie kolanko. Mamusia, oj, oj, oj, nie idź tam, bo zrobisz to, nie idź to, tysiąc słów, tysiąc słów, tysiąc słów. a facet podejdzie i czego płaczesz? Zobacz, tu mam bliznę, tu miałem bliznę, tu miałem bliznę, chłopak jesteś, trzeba być twardym, dawaj, zrobimy to, to, to. Ściągnie. Czego uczy ojciec? Panowania, zagryzania zębów, opanowania, stabilizacji, konsekwencji, znoszenia cierpienia, znoszenia bólu. Dlaczego? Bo ten chłopiec pójdzie walczyć i jak go ktoś uderzy kijem, to on nie ma, pomimo tego, że ból jest, on nie ma ulec temu, tylko pójść dalej, zignorować jakby ból, tak? A jeżeli nie ma tego ojca, to gdzie to dziecko, ten chłopiec ma się nauczyć tej męskości? Nie ma tych wzorców. Wychodzi na podwórko i jest katastrofalnie skrzywdzony, bo nie ma wzorców ojca. I sobie trudno nie potrafi sobie poradzić. Idziemy sobie dalej. Mrodzi się mała dziewczynka. Przez mamusię jest utulana i tatuś też jest. Jak dziewczynka coś zrobi, to rób to, rób to, rób to. A mamusia ją będzie przekonywała. I taka dziewczynka nabiera. Pomimo tego, że jest dziewczynką i ten dziewczęcy element i tak się, czy kobiecy element i tak się odpali, no bo to jest natura, tak? No to jeżeli taka dziewczynka będzie wychowywana przez ojca, to zabraknie jej tego, wzorców zachowań. Będzie chowana bardziej pod kątem takiej, nie będzie miała tego czegoś, bo mężczyzna jej nie jest w stanie tego pokazać. Więc rozdzielenie dziecka od mężczyzny kobiety to jest katastrofa. Zwróć uwagę, że w niektórych obszarach, o ile pamiętam, że w Teksasie jest prawo, że mężczyzna nie ma prawa umyć dziewczynki, chyba tam od wieku 3 czy 4 lat, bez rękawicy, bo to jest przestępstwo. Rozumiesz, do tego doszło. Że mężczyzna nie może się obyć. Chłopca, proszę bardzo, dotykaj, ale kobiety nie. I teraz zobacz, małe dziecko jest przyzwyczajone, że go dotyka kobieta, bo mama, i go dotyka mężczyzna, bo chłop. Tak? I mężczyzna dorosły nie ma problemu z tym, że go kobieta będzie dotykała. Ale dziewczynka jest uczona, że dotyka ją mama, a tata nie pamięta, żeby dotykał. Bo jak tata później dotyka, to już jest coś niedobrego. Nawet jeżeli ma czyste intencje. Więc taka dziewczynka naturalnie, i zawsze tak było w historii, rosła wśród kobiet i miała jakby lęk przed dotykiem mężczyzny. I teraz ten lęk, paradoksalnie nazywamy go lękiem, ale on był pewną formą, która podbijała cechę kobiecości. Zobacz, co ten lęk wywołuje. On nie musi być zły, nie traktujcie lęku jako coś złego. Jest pewnym wskaźnikiem. Przychodzi mężczyzna, ja się nie dam dotknąć, bo nie czuję się bezpieczna. Hormony grają, ale nie. A później jak się otworzę, to proszę bardzo, tak? I zobacz, a ta gra ze strony mężczyzn, to kobieta, taka niedostępna, to mogę ją zdobywać. I zobacz, te relacje niebywale ze sobą podbijają jeszcze te cechy męskości, żeńskości, co powoduje piękną grę. My tego potrzebujemy jako mężczyźni. Kobiety tego potrzebują jako kobiety. No i teraz proszę pana, jeżeli pójdziemy sobie tym krokiem, no to zobacz. Wspomniałeś o tym, że kobiety idą w tą energię niezależności. Ja uważam i obserwując i też pracując z parami, z kobietami, uważam, że tak, to jest prawda, ale to jest potężne kłamstwo oparte o pewnym fundamencie. Totalne wypaczenie. Czyli zobacz, Ewa była podległa początek patriarchatu. My to tak określamy. Dlaczego tak w historii jest to określone? Bo od początku kobiety zajmowały się tym, żeby faceci mogli siedzieć, gadać, robić, pisać, polować, tworzyć i tak dalej. One tworzyły zaplecze. Dla mężczyzn. Ale kobiety w tym zapleczu czuły się najlepiej. Kobiety nie lubiały chodzić co chwilę coś innego. One kochały i zawsze do dzisiaj kochają kwiatuszki w ogrodzie, to wstążeczkę, czyli wypełnianie przestrzeni, którą budował mężczyzna. No i teraz ekspansja i nienasycenie energii kobiecości powoduje, że mężczyźni zaczynają czuć się nieswojo, no bo jeżeli ty sobie wytyczyłeś linię, tu słup, tu słup, tu słup, tu słup, tego się trzymamy, tego bronię, tego chronię, mam opanowane, rozpoznane otoczenie, wiem gdzie są niebezpieczeństwa, wiem gdzie są martwe strefy, jak zaatakuje wróg, tak, wiem gdzie są linie obstrzału, a kobieta mówi i tu jest bezpiecznie, ale tam już jest niebezpiecznie, bo tam nie wiadomo co będzie, a kobieta mówi, a ciekawe jak tam jest i sobie idzie tam. Bo ona nie ma tych granic. No to facet dostaje szału. Hej, bo jest niebezpieczne. Ale ten element nierozpoznany naturalnie wywoła w nim uczucie lęku. Ale dlaczego? Bo on chce chronić, a tam nie umie. Więc ta ekspansja kobiecości uelastycznia męskość. Ale jednocześnie co robi? Jak ta kobieta nawet sobie pójdzie oleje te granice i tak to robi naturalnie i pójdzie, ale jak złapie tam zagrożenie, to gdzie wraca? Do granic, bo tu jest bezpiecznie. I teraz zobacz, jak to się przejawia w codziennym życiu. Kobiety mówią, o, bo facet powinien być taki, powinien być taki, powinien być, ale mężczyzna to powinien być mężczyzna. On mnie wkurzy, ale ja wiem, że on mnie obroni i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, to wszystko masz bardzo prosto, czarno na białe. I teraz w drugą stronę. Mężczyźni z jednej strony nie chcą ruszać tych granic, bo są stabilni, tu już ustawione, a przez to, że kobiety to robią, oni są zmuszeni, w cudzysłowie, do przestawiania tych granic. Ale jak już przestawią, to mówią, o, miałem tutaj metr kwadratowy, a teraz mam hektar i ogarniam przez wysiłek. Czyli zobacz, ile jest metafor, ile jest przypowieści, ile jest przysłów do tego, że kobieta, mądra kobieta potrafi z mężczyzny zrobić coś tam, tak? Że dla kobiety mężczyzna to zrobi. I to jest prawda, pod warunkiem, że będziemy to zwracali. Natomiast dochodzi do tego, że zostało napuszczone na siebie, bez zrozumienia schematu, zostało napuszczone na siebie mężczyzny na kobiety. Wyciąga się patologię, bo to jest patologia, tak? Przepraszam cię, debil, nawet najbardziej wykształcony, dalej będzie debilem. Prostak dalej będzie prostakiem, choćbyś go ubrał we frak, prawda? Więc to nie jest kwestia ubioru, a kwestia zachowań. No więc jeżeli się weźmie despotę, debila, który zrobił to, czy to, czy to, patologię i pokaże, o, bo wszyscy mężczyźni tak robią i nagłośnią, no to wywoła to po pierwsze wzburzenie wśród facetów. I przykład tego, proszę pana, będzie drastyczny, ale zobacz, co się dzieje w więzieniach z mężczyznami, którzy, że tak powiem, postąpili niegodnie wobec kobiet, wobec dzieci. Prawda? Zobacz, co robią. Mężczyźni to robią mężczyznom, prawda? O tym się głośno nie mówi. Ale jednocześnie występuje potężne wzburzenie u kobiet. I teraz uwaga, to jest to, co ja mówię. Nie, pokazując patologię, powoduje to wzburzenie u ludzi. Tylko kobiety wzburzą się inaczej, mężczyźni wzburzą się inaczej. I jeżeli mamy to wzburzenie, to wystarczy teraz wskazać. Hej, kobiety, zobaczcie, tacy są faceci. I można to podać w taki sposób, że każda kobieta dostrzeże w tym pewną rację, nawet jeżeli sama tego nie doświadczyła. No i nagle się zaczyna, bo faceci to narcyzi, bo faceci to toksyczni, bo faceci to to, bo facet powinien. Kobiety o tym mówią. Dlaczego o tym mówią? Bo one w ogóle dużo mówią, biologicznie, czyli muszą wypowiedzieć dużo więcej słów, bo mają to z tym i chcą to przekazać. No, czyli krótko mówiąc, jak mają powiedzieć jednym zdaniem, opowiedzieć ci obraz bitwa pod Grunwaldem? Mężczyzna powie, no, dwie armie się biły rycerskie już. Aha, powie drugi mężczyzna. Najwyżej dopyta, a kto z kim? No ten, aha. A kobieta? Gdy powie tak mężczyźnie, to mężczyzna powie, aha. Ale kobieta będzie miała poczucie, że mu nie powiedziała. Więc teraz, jeżeli kobieta z kolei to powie i zacznie opowiadać po swojemu, to mężczyzna mówi, ja pierdziule, o co ci chodzi? Bo przecież skoro mówi komunikat, to chce rozwiązania. Jak chce rozwiązania, no to daje jej rozwiązanie. Olej to. Dlaczego olej to? Bo to nie jest niebezpieczne. Bo tu nie ma zagrożenia. Bo ja tego nie muszę obronić. Ale to jest jej świat. I my tutaj, nie rozumiejąc się, rozchodzimy. I teraz powrót tak zwanej kobiety do ty to określasz do energii Lilith, może tak być, traktuję to jako archetypowe, tak? Jako archetypowe, jako symboliczne określenie, wynika, paradoksalnie wynika tak z tego, że się wszyscy pogubiliśmy. Pogubiliśmy, mężczyźni pogubili się w swojej energii męskiej. Nie mamy wzorców męskich. Wszystkie wzorce, czy nam się to podoba, czy nie, pokazujemy to, okazują się patologią, bo nam się pokazuje autorytety, które do tej pory przez wieki były jako autorytety. Nauczyciel, rodzic, dorosły, tak? Dorosły człowiek dla dziecka, rodzic dla dziecka, nauczyciel dla dziecka, policjant, wow, minister, dyrektor. To było zawsze kojarzone z kimś, kto ma troszeczkę więcej, umie więcej, wie więcej, potrafi więcej. I nagle w dobie internetu, telewizji, autorytety krok po kroku upadają. To z kogo my mamy czerpać jako mężczyźni wzorce?
1: I kobiety.
0: A i w drugą stronę. Mamy kobiecość i z kogo my mamy wzorce, jeżeli widzimy cały czas wyszczekane, głupie, tępe feministki? Tak? tępe, które z jednej strony krzyczą do kamery, bo to się klika i sprzedaje, a z drugiej strony jęczą po bokach i tworzą różne rzeczy. Ale wiesz, mózg myśli i my myślimy obrazowaniem. W związku z powyższym tępi przywódcy. Ja się czasami zastanawiam, czy tam specjalnie dobiera się debili. Okay? No bo to jest niemożliwe, żeby człowiek był aż tak głupi i jeszcze między sobą się kaszczą.
1: Mirek, tylko kto dobiera?
0: No, jeżeli myślisz, że w wyborach ty, no to wiesz, to jest stare powiedzenie.
1: Nie, nie, ja bardziej, tak. Ja bardziej patrzę, kto dobiera tych innych.
0: To jest kolejny celowy podział. To jest danie ci, przede wszystkim to nie jest kto liczy głosy, tylko kto wystawia kandydatów. No i teraz dostajesz kandydata, chcesz dostać w łeb, czy chcesz dostać kopniaka? Wybieraj. No i jak wybrałeś sobie, że chcesz dostać kopniaka, bo cię mniej boli, ale w sumie wybrali wszyscy, którzy w łeb, to ty dostajesz w łeb i mówisz, bo wyście to wybrali. Ale jakbyś ty wybrał, to by wszyscy krzyczeli, że wyście wybrali, teraz nas kopią w dupę. Efekt jest dokładnie ten sam, tak? No więc teraz zobacz, ten natłok informacji i ekspozycji tego, co się dzieje, czy nam się podoba, czy nie, jest przez nas rejestrowany przez podświadomość i tworzy nam się takie wzorce. Czyli tak jak kiedyś były autorytety, tak teraz autorytetem jest brak autorytetu. A jak jest brak autorytetu, to nawet trudno to nazwać anarchią. Ale niewątpliwie jest to potężne zagubienie. Tak? I wystarczy teraz, z czego kobiety, dlaczego mężczyźni nie mają wzorców? No to znowu, to wspominałem kiedyś, cofnijcie się historycznie do przełomu wieków. Ja już nie mówię o teoriach, nazwijmy to konspiracyjnych, tak? Teoriach spiskowych, o tym, że był wielki reset w XIX wieku i tak dalej, i tak dalej. Tak? Znam te wszystkie elementy. Natomiast fizycznie skup się na po prostu historii. XIX wiek to mamy w miarę dobrze udokumentowane. Tak? Końcówka XIX wieku, początek XX. Przede wszystkim industrializacja. Wyciągnięcie mężczyzny na wiele godzin poza dom. Następnie wojna. Wyciągnięcie i wycięcie mężczyzn wzajemnie, że zaczyna być deficyt mężczyzn. Oczywiście to nie problem, bo jeden mężczyzna, jak seks, czy dwóch mężczyzn, jak na seks misji widzieliśmy, może zrobić wiele, tak? Może zadziałać wiele, mamy tą zdolność. Kobiety zadziałają mniej. Zobaczcie, też piękna cecha, nie? Mężczyzna może mieć wiele dzieci, kobieta jakąś określoną ilość. Natomiast, czyli mężczyzna nieskończoność, tak? I teraz zobacz, brakuje mężczyzn. I to nie chodzi o to, że ich brakuje do rozrodu. Chodzi o to, że brakuje ich do budowy archetypu. Ale to pokolenie z brakiem mężczyzn, których wyprowadzono z domu, wyprowadzono na wojnę wybite, już ma mleciutki deficyt w energii we wzorcach. Mówię o mężczyznach, tak? Zaraz przejdziemy do kobiet. Dalej. Kobiety, jako kobiety, zostają w tym domostwie bardziej lub mniej niebezpiecznym jeszcze z koniecznością ochrony potomstwa. No więc muszą zabrać się za coś, za coś, za co? Za to, co naturalnie było, należało do mężczyzny. No i w takiej atmosferze dorasta kolejny mężczyzna. Ledwo dorósł i stał się mężczyzną i już gdzieś sobie przypomniał genetycznie, że jednak męskość, jeszcze te przekazy, jeszcze te jednostki, wzorce gdzieś tam istnieją, chce być taki jak ten, taki jak ten, no to mamy drugą wojnę. Dołożono. Potem kolejne elementy, potem kolejne elementy. I tak z pokolenia na pokolenie, przez raptem 3-4 pokolenia, zobacz, to nie trwało długo, 4 pokolenia i został jakby zdewaluowany archetyp męskości. Efekt? Popatrz w biznesie, mężczyzna z mężczyzną się dogada, stary, jeszcze przy okresie międzywojennym, przed wojną, było słowo droższe pieniędzy, był coś takiego jak honor, nie dotrzymałem honoru, pozbawiałem się życia, nie popieram tego, natomiast sam element bycia honorowym, gdzie to dzisiaj jest? Nagle zaczęło się modnym robić i chwalebnym to, że jak kogoś jesteś w stanie podstępem oszukać, wyciągnąć, zrobić, to wow, jaki sprytny. Nie, niesprytny. Rozumiesz? Zobacz, co się stało z męskością. I teraz ta męskość próbuje szukać, nie wiadomo w czym, nie wiadomo gdzie, ale na szczęście my mamy ten atawizm wojownika, atawizm walki. Więc co oglądamy? Oglądamy filmy o Jamesie Bondzie, oglądamy filmy o Ip Manie, oglądamy filmy o różnych bohaterach. Dlaczego tak chętnie to oglądamy? Bo jest tam walka dobra ze złem i dobro wygrywa. Dobro jest silne, dobro jest szlachetne. szlachetne, a zło jest podstępne, chamskie. I my paradoksalnie to gdzieś czujemy. Tylko co z tego, że czujemy? Co z tego, że wiesz, jak przeczytać nuty? Weź instrument i zagraj. I tu jest znowu piękne przysłowie. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, tak? Czyli to, że wiemy, jak powinno być, to nie oznacza, że robimy. I teraz zobacz, wchodzimy w drugą stronę, czyli energia żeńska, przez co przeszła. Funkcjonując gorzej, lepiej, ale w tym schemacie pozornego ograniczenia, ale też stabilizacji męskiej, gdzie mężczyzna zarabiał, jak pracował, to zapewnił. Nagle tych mężczyzn zabrakło. Kobiety z troską, z lękiem musiały, czy chcą, czy nie chcą, musiały zadbać o siebie i przede wszystkim o dzieci. Kobieta sama nie zje, a dziecku da, bo ona w to ma. Tak? Mężczyzna co zrobi? Masz dziecko i sobie, bo wie, że musi, no nie, podzielimy porówno, po kawałku. A kobieta? Nie po kawałku, ona dziecku odda, sama nie weźmie. A mężczyzna co powie? Głupia jesteś, przecież za chwilę umrzesz, jak umrzesz, to już temu dziecku nie dasz. Kobieta tego nie słucha, bo to są właśnie te atawizmy, tak? I teraz zobacz, wyrastają i co może czuć taka osoba? Miałeś zapewnione to, miałeś zapewnione to, miałeś zapewnione to, czyli nie było to twoją troską jako działania, czyli niewykształcone i nagle stanąłeś przed faktem dokonanym. Musisz to zrobić albo umierasz. Jest kto to spowodował? Inni mężczyźni, bo przecież oni byli przy władzy, nie kobiety. Inni mężczyźni. Więc nienawiść do mężczyzn, podświadoma zupełnie, za ten ból i żal, że mi zabrano męża, że mi zabrano ojca, że mi zabrano kogoś. Do tego ledwo stanęły na nogi, znowu industrializacja, nie ma go jeszcze w pobliżu w oczach, czyli gdzieś twój strażnik wyjechał na 2 dni. A przecież on zawsze dawał bezpieczeństwo, jego obecność dawała to poczucie, że on jest, tak? Później wojna zdziesiątkowane. I teraz te kobiety chowają inne kobiety, które to obserwują. Przypominam, dzieci uczą się przez neurony lustrzane. Ten pierwszy 5-7-letni okres życia to jest podglądanie i próba naśladowania. Więc naśladowały tylko cierpiące, pracujące od rana do nocy kobiety, które musiały jeszcze, chcąc nie chcąc, zapędzić do roboty te dzieci, żebyśmy mogli przeżyć. Ledwo stanęli na nogach, ledwo ci mężczyźni wychowani już po części przez kobiety, ale jeszcze pokoleniowo z pamięcią poprzednią, ledwo dorośli i już następna wojna. I nagle po wojnie, o, wolność seksualna, wow, jakie to fajne, nareszcie kobiety mogą bezpiecznie mówić, co czują, co chcą, co robią, wiesz, uwolnienie, tak? Ale jednocześnie przykryło to coś, czyli stworzono patologię po to, żeby na tej patologii wybudować pozory wolności. I to trwa do dzisiaj. Tylko że w tej chwili się bardziej jeszcze spolaryzowało. Kobiety mówią dalej o swoich oczekiwaniach, tylko wyrażają je w czym? W tym, co jest dla kobiety ważne. Mężczyźni myślą o swoich oczekiwaniach, ale wyrażają je w czym? W tym, co dalej chcą. I efekt jest taki. Zapraszamy na ramkę. Kto płaci? No historia i atawizm, wszyscy mówią, no wiadomo, płaci ten, kto zaprasza. No a jak kobieta zaprasza? Nie, no kobieta nie zaprasza, czyli czytaj, w domyśle mężczyzna płaci. Tak? I to kiedyś było naturalne, normalne, ja to mam też, że dla mnie to jest takie, nie, w ogóle o czym my rozmawiamy. To jest oczywiste. Natomiast, proszę pana, zaczyna się dosyć ciekawa rzecz, bo skoro tak jest, to pojawiają się wypaczone osoby, które mówią, to przecież co szkodzi się umówić? Idę się umówię, jeszcze do fajnej knajpi mnie zabierze i jeszcze się najem i jeszcze będzie fajnie, nic nie muszę. No i mężczyzna raz zaprasza kobietę, nic z tego nie ma, nie mówimy o seksie, drugi raz zaprasza, trzeci raz zaprasza i mówi, ja nie będę bankomatem. No i kto tu ma rację, czy nie ma racji? Rozumiesz? I ktoś powie, no ale tak, kiedyś to było. Kiedyś to było tak, że jak podszedłeś do kobiety i powiedziałeś, czy pójdziesz ze mną do kawiarni, albo pójdziesz ze mną na spacer, albo umówisz się ze mną na spotkanie i było tak, to miałeś zawoalowaną odpowiedź, jestem tobą zainteresowana. Żadna kobieta, której się nie podobałaś, nie odważyłaby się powiedzieć, pójdę z tobą do kina, bo to dla otoczenia oznaczało, zaczynacie próbować być parą. Prawda? Dzisiaj to zostało wycięte, więc znowu nie mamy archetypu, znowu nie mamy działania, ale mamy świetny fundament na to, żeby się ciąć między sobą i kłócić. Jaki mężczyzna powinien być, a jaka kobieta powinna być? I mężczyzna chce zapewnić ochronę, mówi, dobrze, ja ci to zrobię, tylko powiedz co? No ja nie wiem, bo raz chce to, raz chce to, raz chce to. I gubi się. I popatrz, czego się
1: robimy na nowo. Mirek, słucham cię cały czas. Fajnie to wszystko rozłożyłeś na części pierwsze. ale źródło. Źródło tego wszystkiego.
0: Świadomość. Świadomość. Skąd bierzesz świadomość? Możemy tu mówić, o, masz, oczywiście, że jest pewien obszar świadomości zbiorowej, tak? Czy możemy to nazwać kronikami Akaszy, jakkolwiek to, czy informacja przestrzenna. Ale jednak posiadasz ciało i posiadasz doświadczenie. Jeżeli byś był wychowywany w środowisku na przykład aborygenów, to nabrałbyś kultury, zachowań, odruchów i czytania przestrzeni przez aborygenów. Jak będziesz wychowywany całe życie w dużym mieście, to wyjeżdżając na wieś nie będziesz umiał się tam znaleźć, bo wszystkiego ci będzie brakowało. Jak byłeś wychowywany na wsi, to idąc do miasta będziesz się gubił, nie będziesz znał tych niuansów, drobiazgów. Frak pasuje dopiero w trzecim pokoleniu. Znamy to powiedzenie, tak? Więc źródłem jest to, że my nie mamy wzorców. Te wzorce żeśmy patrzyli, a to się sprowadza do świadomości. Dobra wiadomość jest taka, że ten ucisk, który mamy, bo tak to należy nazwać, tak? Zarówno jedna, jak i druga strona, czyli w ogóle ludzkość, w końcu doprowadza do, i to jest światełko w tunelu dla mnie, do tego, że ludzie zaczynają coraz bardziej otwierać oczy, mówi, coś tu jest nie tak. Szliśmy do tej pory, szliśmy jak owieczki, tak? Szliśmy, bo byliśmy pewni, bo zawsze było dobrze i nagle okazuje się, ty, ale gdzie my idziemy? Dosyć tego, tak? Tylko tyle, że co teraz zrobić? O, bo powinno być tak, powinno, bo my nie mamy dalej wzorców. A więc źródłem jest niezrozumienie, czym jest energia żeńska, i czego potrzebuje, żeby się rozwijać, i niezrozumieniem jest, czym jest energia męska i jak powinno się rozwijać. Wyobraź sobie analogię. Drzewko bonsai, które jest drzewkiem bonsai i wszyscy je podziwiają dlatego, że jest drzewkiem bonsai. I ono patrzy na normalne drzewo w lesie i mówi, ty masz dobrze, bo ty sobie rośniesz jak chcesz, a mnie cały czas ograniczają, naginają, przycinają, kaleczą i tak dalej. Rozumiesz? Ja mam dość tego, ja chcę być tak jak ty. A to drzewo w lesie mówi, ale tak, ja suszę, wiatry, wszystko, a ty siedzisz sobie w ciepełku, dadzą ci wodę, podotykają cię i zobacz, jakie jesteś piękne. A ja takie rozczochrane. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko dlatego, że nie rozpoznajemy, czym jest męskość, czym jest kobiecość, jak funkcjonuje kobieta i jak tym zacząć z powrotem tańczyć. Tańczyć. Mężczyzna tańczy inaczej, kobieta tańczy inaczej, ale jeżeli razem będą tańczyć, to nie ma tutaj ciśnienia, nie ma tutaj przepychania. Każde starcie jest elementem rozwoju, a nie zniszczenia, a myśmy poszli w gwałty wzajemne. Kobiecość zaczyna gwałcić męskość, dlatego że brakuje jej kobiecości, odczuwania kobiecości, punktu odniesienia do odczuwania kobiecości i jest wyobrażenie. Zrobimy, jak będziemy wolne, jak zrobimy to i to, przejmiemy władzę, to będziemy wolne. Nie, drogie panie, nie będziecie wolne, ponieważ wchodzicie w element wyobrażenia, że męskość i przejęcie umiejętności męskich da wam wolność i da wam pełnię kobiecości. Nie da. Jeszcze bardziej was zniszczy mentalnie, psychicznie. Jeżeli mężczyźni zaczną się uczyć, bo musimy być tacy wrażliwi jak kobiety, robić to, robić tamto, to nie. Zniszczymy swoją męskość i będziemy pipami. W konsekwencji żadna baba na nas nie będzie chciała spojrzeć, bo żadna kobieta nie zniesie, że siedzisz w łazience dłużej niż ona. Chociaż na ulicy powie, ale zadbany mężczyzna. Ale jakby jej mężczyzna był, miał być taki, to powiedziała, nie, no takiego to ja nie chcę. Okej? Okay? Mhm. I żaden mężczyzna nie chce kobiety, przy której nie czuje się, że jest otulany, tylko przychodzi dyrektor, który mu rozkazuje, co on ma zrobić. No to po co ja tu jestem potrzebny? Ja tracę swoją potrzebę bycia potrzebnym i bycia strażnikiem, skoro ona sobie strażnik robi, jeszcze mnie ustawia w tej straży. No to kim ja jestem? I tu nazywamy to pantoflarzem, ale to określenie jest... Wszyscy wiemy, co to znaczy, dlatego że nas nauczono, to są pewne cechy. Nie, tu nie chodzi o bycie czy nie bycie pantoflarzem. Tu chodzi o poczucie. Są mężczyźni, uwierz mi, którzy... cudownie realizują się i spełniają się w kontakcie z kobietą, która zarządza. I im jest to im to odpowiada, i kobiecie też to odpowiada, i tworzą piękną parę, tak? Czyli to jest wtedy, kto nosi portki w domu. No i sławetne znowu powiedzenie, ostatnie słowo w domu zawsze powinno należeć do mężczyzny, tak? I brzmieć, tak jest, kochanie. Ale to nie jest uległość. To nie jest uległość, to jest świadomość mężczyzny, który pozwala tej kobiecie szaleć, a jednocześnie pokonuje swoje niewygody, żeby rozszerzać swoją sprawność dotyczącą poszerzania granic, które może strzec, które może ogarniać. Tak? Natomiast jak to
1: No
0: jest
1: powiem tak,
0: zachwianie.
1: jasne, powiem tak. Rozwinęliśmy wstępny temat bardzo mocno, natomiast wydaje mi się, że samo sedno jeszcze przed nami.
0: Myślę, że dopiero to jest takie wprowadzenie do tego sedna, żeby na bazie tej płaszczyzny, którą przedstawiłem, żeby teraz połączyć te kropki. Zobaczcie, jak to funkcjonuje, tak? I tu bym
1: Teraz
0: chciał dojść wtedy do tych granic.
1: Mirek, teraz będziemy mieć miesiąc czasu, żeby się nad tym zastanowić.
0: Tak, około.
1: I tak około miesiąca i w sierpniu na pewno rozwiniemy temat bardziej.
0: Kochani, ja wam życzę, korzystajcie z ciepełka, bo jest, więc korzystajmy z niego. Życzę wam przyjemnych rozkminiań i fajnych obserwacji, takie z przymrużeniem oka, ale naprawdę obserwacji według specyfikacji, którą wam zaproponowałem, tak? Zaproponowałem. Zobaczcie, ile rzeczy to momentalnie nadaje kształtu, nadaje zrozumienia. Jeżeli to pojmiemy, to nic nie musimy robić. Decyzje i nasze zachowania będą już wynikiem naszego postrzegania. A więc to zacznie się zmieniać. Nagle mężczyzna poczuje, że ta kobieta o niego dba. Cokolwiek to znaczy dla mężczyzny. Nagle kobieta zacznie odczuwać i zauważać, że to, co mówiła wcześniej, bo on jest uparty, to jest jego forma roztoczenia nad nią opieki i dania jej bezpieczeństwa. A wtedy, jeżeli to zauważymy, to nie jest kwestia, czy to robię, czy nie robię, tylko to jest kwestia, a mógłbyś to zrobić w taki sposób, wtedy było to dla mnie przyjemnie, a więc tylko modyfikujemy sposób wyrażania, a nie sam fakt. A my tymczasem robimy rozpierduchę. I ja tym was chciałbym zostawić. Do przemyślenia, do popatrzenia, do przyglądnięcia się swoim bliskim, najbliższym sąsiadom i obcym. I przede wszystkim zaproponować, hej, wbijajmy do głowy. Człowiek się zachowuje, a ten człowiek na daną sytuację reaguje. I ten człowiek jest albo w ciele kobiety, albo w ciele mężczyzny.
1: Okej.
0: Więc kochani, wszystkiego dobrego. Macieju, dziękuję Ci dzisiaj i
1: Dziękuję.
0: do usłyszenia, do zobaczenia w następnej audycji.
2: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.
1: Już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija, tak jak...

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Radiocenzura. Witamy w kolejnej audycji Kasi Cieszyńskiej. Bliskość bez tabu. Witam cię serdecznie, Kasiu.
1: Witam cię, Kasiu, i wszystkich słuchających.
0: Powiem ci, że jak przedstawiłaś mi temat, który dzisiaj ma być, to taki intrygujący. Będzie to hiperseksualność między potrzebą a przymusem. No bardzo intrygujący temat dla osób, które nie są związane z tą tematyką, ale też tak się zastanawiałam, że w tych tematach związanych z seksualnością jest ogrom tych tematów, bo ja już się zastanawiałam, co ty jeszcze wymyślisz na kolejne spotkanie, a tutaj proszę, następny temat.
1: No tak, tak sobie myślę też, jako dziedzina sama seksuologia jest taką, mieści w sobie ogrom różnych tematów. Poza tym ta seksualność przecież jest też jedną z integralnych naszych części, więc tam tyle, ile historii, tyle różnych pewnie też tematów związanych, historii ludzkich, tyle tematów związanych też z seksualnością.
0: No to gdybyś mogła nam powiedzieć, czym jest ta hiperseksualność?
1: Hiperseksualność to są inaczej kompulsywne zachowania seksualne. Tak potocznie, kiedyś częściej używane określenie to seksoholizm albo uzależnienie od seksu. Myślę, że to jakoś tak pewnie częściej jeszcze posługujemy się takim sformułowaniem w takim naszym języku potocznym. I idąc dalej w temacie hiperseksualności, no to warto też wiedzieć, w czym przejawia się ta hiperseksualność najczęściej, nie? Że ona najczęściej przejawia się na przykład w takim nałogowym, powiem tak pokrótce, a potem może będziemy mogły sobie więcej o tym powiedzieć. Hiperseksualność najczęściej przejawia się w takim nałogowym korzystaniu na przykład z pornografii. Że miałam godzinę oglądać jakieś filmy pornograficzne, to się na przykład zrobiło 5 godzin z tego. Albo w takich niekontrolowanych, impulsywnych stosunkach seksualnych z przygodnymi osobami. Albo też w takiej kompulsywnej masturbacji, czyli w takim poczuciu, że ja muszę, bo inaczej nie mogę. W taki sposób najczęściej przejawia się ta hiperseksualność.
0: A powiedz nam, gdzie przebiega różnica między wysokim libido a tą hiperseksualnością?
1: Bardzo często, w ogóle to jest bardzo ważne rozróżnienie tutaj, nie? Bo częściej u podstaw hiperseksualności wcale nie stoi jakiś duży popęd seksualny, duże potrzeby seksualne. Bardzo często u podstaw hiperseksualności stoi jakaś trudność w życiu emocjonalnym, nieumiejętność regulowania emocji w inny sposób. Prawda? Bo regulować emocje możemy często na przykład przez jakieś inne nadużycia, nie wiem, w substancjach jakichś chemicznych, przez alkohol, narkotyki, chociażby na przykład papierosy, ale też możemy to robić przez seks czy różne inne czynności seksualne. Więc popęd seksualny duży, często, tak diagnostycznie patrząc też w pracy takiej gabinetowej, w obszarze seksualności wcale nie stoi wysoki popęd seksualny, ale jakieś trudności emocjonalne, na przykład z lękiem, ze stresem, z napięciem jakimś psychicznym. Po czym możemy poznać, że właśnie mamy do czynienia z hiperseksualnością, a nie dużym popędem seksualnym tylko? Otóż po tym, że przy hiperseksualności doświadczamy takiej utraty kontroli. Nie? To są bardzo często takie sformułowania, które mogą się pojawiać, że no, to miał być ostatni raz. Albo miałem już tego nie robić, miałam już tego nie robić i znów to zrobiłam. Czyli ja zaczynam widzieć, że ja tracę nad tą kontrolę. Nie jestem w stanie tego zatrzymać. Po tym, że na przykład różnego rodzaju czynności seksualne pojawiają mi się najczęściej, albo tylko wtedy, kiedy przeżywam dużo lęku, albo jakiegoś napięcia, albo stresu, albo jakoś czuję dużą pustkę, albo jakieś duże osamotnienie, i wtedy najczęściej wchodzę w jakieś czynności seksualne. Kiedy zaczynam mieć więcej przymusu niż samej satysfakcji czy przyjemności seksualnej. Jeżeli mówimy o przy hiperseksualności, mamy do czynienia z czymś takim, że ten obszar seksualny zaczyna dominować nad innymi obszarami, na przykład nad obszarem zawodowym zaczynam zaniedbywać na przykład jakieś obowiązki w relacji, w domu, w pracy, bo nie mogę się powstrzymać przed wykonywaniem jakichś czynności seksualnych. No i ja powtarzam te czynności, pomimo tego, że to mi realnie zaczyna przynosić jakieś szkody, prawda? Bo dostaję jakieś upomnienia w pracy, że czegoś nie zrobiłam, czy nie zrobiłem, z czegoś się nie wywiązałem. Nagle zaczyna mi brakować czasu takiego rodzinnego dla dzieci, dla partnera czy partnerki, bo mam tutaj jakiś przymus, jakąś kompulsję wykonywania jakichś czynności seksualnych i czuję, że nie mam na to wpływu. I tak podsumowując, to jeszcze można by było powiedzieć, że moje libido, napięcie seksualne, nawet jeżeli ono jest bardzo duże, to ono jest takie elastyczne, jest pod kontrolą. Ja jestem w stanie to skontrolować. Na przykład, nie wiem, czuję dzisiaj, przeżywam w sobie duże napięcie seksualne, czuję, że mam duże potrzeby seksualne i jednocześnie widzę, że nie wiem, dziecko choruje, trzeba je zawieźć do szpitala, albo mam coś ważnego do zrobienia w pracy. No i to jest jakiś taki priorytet. Czyli ja umiem jakieś priorytety ustawiać tutaj. Natomiast jeżeli mówimy o hiperseksualności, to tam takie namacalny będzie ten przymus i taka sztywność i automatyzm, że ja muszę.
0: Ale to znaczy, że to też jest rodzaj uzależnienia, tak?
1: Tak, dlatego mówimy, prawda, tak potocznie o uzależnieniu od seksu.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o to nazewnictwo, czy to jest takie, bo ja się szczerze nigdy nie spotkałam z takim nazewnictwem, bo jak już to słyszałam, że jest seksoholizm, seksoholik, natomiast tutaj hiperseksualność, no to takie, czy to jest nowe, czy to jest po prostu. Zawsze takie używane było.
1: To jest nazwa taka tutaj, powiedziałabym, medyczna z pewnością, natomiast wcześniej o wiele bardziej, tak, to nie jest określenie od zawsze, ono się pojawiło z czasem w medycynie, natomiast wcześniej używano bardziej właśnie takiego sformułowania uzależnienia od seksu czy seksoholizm.
0: No jeżeli jest to uzależnienie, no to właśnie to, co powiedziałaś. Tutaj jest ważne, że taka osoba, która jest uzależniona, no to ona jakby ten seks dla niej jest najważniejszy. To jest coś, co przesłania wszystkie inne zajęcia i wszystko inne, co jest związane z codziennym życiem. A jakie może być podłoże tego?
1: Podłoże mogą być różne, ale właśnie tak jak powiedziałam, bardzo często u podstaw tego stoi jakaś regulacja emocji. Ja w ten sposób sobie reguluję napięcie psychiczne. Nie wiem, przeżywam na przykład dużo stresu i lęku w pracy i zaczynam w ten sposób regulować, na przykład przez jakąś kompulsywną masturbację. Oczywiście to nigdy sam mechanizm, sama hiperseksualność nie zaczyna się od tego, że ja jednego dnia zaczynam się, nie wiem, kompulsywnie masturbować, albo zaczynam bardzo kompulsywnie przez kilka godzin dziennie oglądać pornografię. To jest zawsze bardzo stopniowe. Za chwilę może o tym coś więcej powiem, jak to się dzieje w naszym mózgu. Bo to jest mocno połączone z tym układem nagrody w naszym mózgu. Natomiast mówiąc właśnie o tych mechanizmach psychologicznych, które stoją u podstaw, no to jest właśnie regulacja emocji. To jest też unikanie trudnych emocji, jakaś taka moja nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi przeżyciami. Częściej właśnie hiperseksualność występuje w połączeniu z ADHD, z chorobą afektywną dwubiegunową, na przykład może się pojawiać, czy przy depresji, czy przy zaburzeniach lękowych. Czasami też hiperseksualność wiąże się z takimi uwewnętrznionymi mocno, często na poziomie nieświadomym, wzorcami relacyjnymi, że na przykład seks to jest taki jedyny obszar, w którym doświadczam bliskości z drugą osobą. Także różne mechanizmy psychologiczne mogą stać u podstaw hiperseksualności. I zobacz, że nie wymieniłam tutaj na przykład dużego popędu seksualnego. Nie? Bo to najczęściej nie on stoi. Oczywiście jakiś intensywny popęd seksualny, jakaś dysregulacja hormonalna, prawda? Nadmierny testosteron może czasem powodować, czyli duże napięcie seksualne, duży popęd seksualny może prowadzić do hiperseksualności, ale nigdy on sam. Bardzo często to wtedy idzie w takim współgrę z jakąś na przykład niedojrzałością emocjonalną, czyli jakimś brakiem umiejętności radzenia sobie z emocjami.
0: No a w jaki sposób to wpływa na nasz układ nerwowy?
1: No to właśnie, to bardzo mocno wiąże się tutaj z mechanizmem nagrody, prawda? Czyli mamy jakiś bodziec seksualny, nie wiem, włączam film pornograficzny. To jest przyjemne, więc mój mózg dostarcza dopaminy, czyli jest mi przyjemnie, to wpływa na moją, bo układ nagrody, prawda, wpływa na uczenie się, na motywację i na przyjemność. To wzmacnia moją motywację, żeby sobie tego więcej dostarczać, bo to jest przyjemne. Po tym doświadczam poczucia ulgi i mój mózg zapamiętuje to właśnie w taki sposób, że pornografia równa się przyjemność, równa się potem rozładowanie napięcia, na przykład psychicznego czy napięcia seksualnego. I jeżeli ja sobie zaczynam ten cykl odtwarzać i powtarzać, a na przykład nie umiem sobie radzić z lękiem, ze stresem, z poczuciem, nie wiem, osamotnienia, i w ten sposób sobie radzę z trudnymi emocjami, to ja uczę mój mózg, że to jest dobry sposób na moment, żeby na moment poczuć się dobrze i rozładować napięcie. Czyli też wytwarzam wtedy w sobie taki automatyzm. I trzeba zawsze też pamiętać, że jeżeli chodzi o dopaminę i układ nagrody w naszym mózgu, to bodziec, od którego zaczynamy, nigdy przy tym bodźcu nie zostajemy. Nasz mózg, żeby ta gratyfikacja, to poczucie przyjemności było rzeczywiście satysfakcjonujące, zawsze będzie potrzebował większego bodźca. Nie? Czyli po jakimś czasie okaże się, że nie wiem, godzina pornografii to nie jest wystarczające. Potrzebuje kilka godzin, żeby mieć gratyfikację, poczucie właśnie tej przyjemności i rozładowania też tego napięcia psychicznego, czy potem też seksualnego.
0: No ale też to poczucie tej nagrody jest tak mocne, że przysłania to poczucie winy, które też później powstaje, prawda?
1: Poczucie winy czy poczucie wstydu, na przykład, które czasem się pojawia u niektórych osób, rzeczywiście ono się pojawia w tym momencie, kiedy ta ulga się kończy, kiedy poczucie przyjemności się kończy. I ja znów wracam do tego napięcia. I to napięcie jest często też podbijane, prawda? Przez poczucie winy czy poczucie wstydu. Czyli znów rośnie aż do momentu, gdzie ja poczuję przymus rozładowania przez jakąś czynność seksualną. A na przykład jakiś impulsywny seks z nieznaną osobą, do tego momentu, prawda, aż rozładuje to napięcie, pojawia się poczucie ulgi i potem znów to napięcie rośnie.
0: A wspomniałaś tutaj, Kasiu, o tym, że to też może być związane z innymi problemami psychicznymi, takimi jak depresja, ADHD czy choroby afektywne dwubiegunowej. A no, w jakim względzie to, pod jakim względem to może być połączone?
1: Tak, a jeżeli chodzi o jakieś trudności natury psychicznej, na przykład jeżeli chodzi o zaburzenie lękowe, nie? No to różne czynności seksualne z racji tego, że one niosą z sobą, no, w ogromnym uproszczeniu mówiąc, dużo przyjemności, one nam mogą na moment przynosić ulgę, czyli kiedy ja na przykład jestem w intensywnym lęku albo w ciągłych atakach paniki i prawda, jakieś doświadczam dużego lęku, na przykład jakiegoś uogólnionego, no to nie wiem, jakaś kompulsywna masturbacja, czy pornografia, czy jakieś impulsywne kontakty seksualne przygodne na moment dostarczają mi przyjemności. na moment regulują. Ja na moment mogę przestać czuć jakiś intensywny lęk. Na przykład, prawda? Przy depresji, kiedy generalnie widzimy depresję jako chorobę, gdzie moje libido jest obniżone, no to właśnie jakaś kompulsja seksualna może mi przynieść trochę więcej przyjemności w momencie, gdzie ja generalnie gorzej się czuję. Nie? Czyli na moment mam jakiś taki coś przyjemnego. Jeżeli chodzi o chorobę afektywną, na przykład dwubiegunową, to bardzo często zachowania taka hiperseksualne pojawiają się w okresie hipomanii bądź hipomanii, prawda? Czyli w momentach, kiedy ja jestem w dużym pobudzeniu, jest dużo impulsywności, jest dużo takiego poczucia, że ja mogę wszystko, wszystko jest dla mnie możliwe. Jakby to jest w tym epizodzie, to się nie pojawia w epizodzie depresyjnym, prawda? Bo w chadzie mamy ten epizod takiej manii i epizod depresji. Natomiast jeżeli chodzi o ADHD, czyli zaburzenia tutaj koncentracji, uwagi, to, co jest charakterystyczne przy ADHD, no to jest też ta impulsywność, ta potrzeba dostarczania sobie dopaminy, szybkiej gratyfikacji, szybkiego rozładowywania napięcia. To jakby różnego rodzaju kompulsje seksualne też mogą wtedy mi to dawać, przynosić. Oczywiście to nie jest tak, że do tych chorób, które wymieniłam, czy do ADHD, zawsze przynależy hiperseksualność. To tak nie działa.
0: A mogłabyś dać jakieś przykłady ze swojego gabinetu, tak zwanego, że właśnie trafiały do ciebie osoby, które też miały takie problemy z hiperseksualnością, a tutaj też było to podłożem depresja, czy ADHD, czy ta choroba afektywna.
1: Tak, na przykład pamiętam pracę z młodym mężczyzną, który no, był bardzo dobrze też wykształcony zawodowo, też bardzo dobrze osadzony. On się akurat zgłosił w takim momencie, gdzie przeżywał bardzo duży spadek nastroju, co miało też duże przełożenie na to, że zaczął zaniedbywać swoje obowiązki zawodowe, a pracował na uczelni. No i jakby te zaniedbania zawodowe też były wtedy połączone i związane z już rozwijającą się hiperseksualnością, czyli takim przymusem rozładowywania napięcia, napięcia takiego psychicznego, ale też dostarczania sobie na moment jakiejś takiej ulgi. W tym, że generalnie gorzej się czuję w moim życiu, i wtedy akurat to były takie kompulsywne poszukiwania różnej pornografii, takiej trochę niestandardowej, która na moment jakby dostarczała jakiegoś poprzez rozładowanie seksualne, rozładowanie napięcia seksualnego. Na moment jakiejś takiej ekscytacji, przyjemności. Więc jakby ta praca wtedy terapeutyczna jest taka też wielowątkowa, bo jakby hiperseksualność wtedy jest jakimś tylko objawem, nie jest zasadniczą przyczyną, prawda? Zasadniczym polem do pracy wtedy jest ta depresja, jest by obraz siebie tego pacjenta, jak on siebie przeżywa, jak on siebie widzi. Czasami to jest też kwestia pracy wokół osobowości, jakichś trudności związanych z osobowością pacjenta czy pacjentki. A hiperseksualność jako objaw, no, z czasem też nawet samo gdzieś ustępuje.
0: A powiedz nam, Kasiu, jak wygląda, można powiedzieć, takie no, życie rodzinne takiej osoby? Jak to się przekłada na życie z partnerem, z żoną, z mężem, no, z osobą, która dzieli to życie? Czy to też się odbija, jeżeli chodzi, bo tutaj mówię, że jest przygodny seks, że jest ta pornografia, czyli takie sytuacje, które są poza tym partnerem.
1: Tak. No ma to ogromne przełożenie, prawda? Jakby zaczynając nawet od tego obszaru, od tego wątku rodzinnego. Wiadomo, że rodzina niesie z sobą różne zobowiązania, prawda? Angażuje nas w różne obowiązki, nie tylko jakieś przyjemności, ale też i obowiązki. Więc tam, gdzie wchodzi w grę wtedy jakiś przymus, jakieś uzależnienie, to ja już jestem mocno ograniczona czy ograniczony w wypełnianiu tych obowiązków. Odkładam coś na potem, nie wiem, pomoc dziecku czy partnerowi w czymś, a może potem, bo to, co jest dla mnie pierwsze wtedy, bo jest przymus, no to jest jakaś regulacja moich emocji przez na przykład jakąś kompulsję seksualną. Mniejsze zaangażowanie wtedy też emocjonalne, prawda? Bo ja jestem bardziej na przykład myślami. Gdybyśmy się miały przyjrzeć temu, jak funkcjonuje ten cykl też w życiu rodzinnym. Jeżeli ja jestem na przykład osobą, która jest w tej hiperseksualności, zaczyna od paru dni zbiera się we mnie napięcie, bo nie wiem, kłótnia z partnerem, bo jakieś zawalone obowiązki w pracy, dużo stresu, lęku, złości, nie umiem sobie z tym poradzić inaczej, więc zaczyna, nie wiem, zaczynają pojawiać mi się w głowie różne fantazje erotyczne. Myśli, pragnienia, jak ja to zrobię, jak ja to zrealizuję, z kim, kiedy, więc wiadomo, jak ja jestem zaangażowana w fantazje swoje, jestem w swojej głowie, to mnie jest mniej emocjonalnie i tak też w zaangażowaniu, prawda, w domu, w tym, co robię, nie wiem, z dziećmi, z partnerem, ze znajomymi, ja jestem gdzie indziej, więc inne osoby to czują, jakby widzą też. Więc jeżeli już doświadczam jakiegoś takiego piku w tym napięciu psychicznym i rozładowuję to na przykład, nie wiem, przez przygodny seks, no to wiadomo, dochodzi do zdrady, więc to ma ogromny wpływ na moją relację partnerską. To jest takie kompulsywne, więc to ma też przełożenie, jakie to ryzyko niesie dla mojego zdrowia i psychicznego, i fizycznego. A jeżeli mojego, to zawsze to będzie miało wpływ też na moją relację partnerską, na moją rodzinę, więc to ma bardzo duże przełożenie.
0: No ale to musi być przygodny seks, nie może być rozładowanie na przykład ze swoim partnerem.
1: Bardzo często nie. Dlaczego? Dlatego, że ten bodziec bardzo często już jest niewystarczający, bo jeżeli my na przykład znamy się przez 10 lat, to jeżeli ja doświadczam hiperseksualności, czyli mój mózg nauczył się rozładowywać, regulować trudne emocje przez jakieś czynności seksualne, to jeżeli ja uprawiam seks z moim partnerem przez 10 lat, to ten bodziec nie będzie wystarczający. Ja potrzebuję mocniejszego, silniejszego, dlatego ja będę szukała gdzie indziej, w inny sposób, z kimś innym, w innym miejscu, prawda? Jakby ja będę, mój mózg będzie potrzebował czegoś więcej. Żeby dostarczyć więcej dopaminy, większej wtedy takiej ekscytacji. Bo jeżeli będzie ta duża ekscytacja, wtedy też jest ta satysfakcja, jest poczucie ulgi na moment, krótkotrwała, i potem znów pojawia się napięcie.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o płeć? Czy częściej to dotyczy mężczyzn czy kobiet?
1: Wiesz co, tak patrząc statystycznie i na różne badania, to w ogóle ciekawe jest to, że więcej badań wykonuje się, to znaczy większą ilość badań są zapraszani mężczyźni. Więc to jest tak trudno powiedzieć, czy więcej hiperseksualności doświadczają, więcej jest tej hiperseksualności u mężczyzn czy u kobiet. Natomiast więcej mężczyzn jest zapraszanych do tych badań, pewnie też ze względu na czynniki biologiczne u mężczyzn, czyli większą ilość testosteronu, która wiadomo wpływa na libido, na popęd seksualny. Większa też jest potrzeba jakiejś takiej nowości seksualnej u mężczyzn niż u kobiet, prawda? Większa jest też taka spontaniczność pobudzenia seksualnego u mężczyzn niż u kobiet, więc oni też mogą być bardziej predysponowani do tego niż kobiety. Poza tym też, no wiadomo, kultura też mocno wpływa na nasz sposób wychowania. Prawda? Nie wiem jak ty, Kasiu, ale jak się przygotowywałam do dzisiejszego naszego spotkania i tak sobie myślałam też o tym czynniku kultury, wychowania, jakiejś obyczajowości, to mam takie poczucie, że mężczyźni mają większe przyzwolenie, prawda? Jakoś łatwiej nam jest machnąć ręką na to, że mężczyzna ogląda pornografię, niż jak robi to kobieta. To już wtedy jest takie, no nie do końca coś jest tutaj takie w porządku, prawda?
0: Rzadko też spotykane, mi się wydaje.
1: Tak, rzadko
0: Rzadko
1: się
0: się
1: o
0: o
1: tym
0: tym
1: mówi.
0: mówi.
1: Tak. Albo że mężczyzna, nie wiem, miał więcej partnerek, no to też tak, no wiadomo, prawda? Jest raczej takie podejście. A jak kobieta, no to już jest taki trochę znak zapytania wtedy.

0: masturbację. Nie mówię o masturbacji w momencie, kiedy ja przeżywam mam jakąś dużą potrzebę seksualną i nie mogę jakoś inaczej zrealizować. Nie? Więc czy ja potrafię na jakiś czas zrezygnować, albo czy wykonywanie jakichś czynności seksualnych pomaga mi unikać jakiejś emocji? Nie? Czyli na przykład w jakim najczęściej kontekście ja się, nie wiem, masturbuję albo oglądam pornografię, albo na przykład, no właśnie, dochodzi do jakichś takich impulsywnych, szybkich kontaktów seksualnych z osobami, na przykład, których nie znam. Czy to czasem nie jest wtedy, kiedy ja, nie wiem, jakoś gorzej się czuję, albo jest mi bardziej smutno, albo przeżywam bardzo dużo złości. Albo czy na przykład po takich czynnościach seksualnych ja mam więcej, czuję więcej spokoju, czy pustki w sobie? Czy przez to moje życie się bardziej zawęża, czy mam więcej satysfakcji? To znaczy, czy mój fokus jest wtedy jeszcze większy na to, co dotyczy seksu, czy na różne obszary w moim życiu, na pracę, na jakąś zabawę, przyjemność, relacje z innymi, obowiązki. Myślę, że to często są takie wstępne pytania, które możemy sobie sami zadać. A
1: A
0: jak
1: jeżeli
0: nam jest trudno odpowiedzieć na te pytania, to też myślę, że to już też o czymś
1: o
0: jest.
1: czymś świadczy. A powiedz nam, Kasiu, w którym momencie najczęściej trafiają do ciebie pacjenci? Czy na początku, czy w środku, czy jakby już na końcu?
0: Tak, najczęściej osoby zgłaszają się wtedy, kiedy czują, że już sobie z tym nie dają rady. Kiedy za jakieś szkody są już takie realne, czyli na przykład, nie wiem, w relacji mi zaczyna się nie układać, albo nie idzie mi już jakoś w pracy, nie czuję satysfakcji tutaj, czuję się na przykład coraz gorzej. Czyli też ja mogę powiedzieć, że ja widzę i czuję, że ja cierpię z tego powodu, nie? Wtedy najczęściej.
1: I jeżeli chodzi o później taką pracę, no to pewnie jest indywidualne. Długość, intensywność, ale mniej więcej, jak to z doświadczenia Twojego wynika, jak długo?
0: Tak, to Kasiu, tak jak powiedziałaś, to jest wszystko bardzo indywidualne. Myślę, że nie da się ująć jakoś tak tego czasowo, natomiast spróbuję powiedzieć o jakichś takich ramach, prawda? Hiperseksualność jest bardzo często objawem czegoś, czyli jakbyśmy trochę sobie wyobrazili teraz taką górę lodową, to to, co jest na tym szczycie często, to, co już jest nad powierzchnią wody, czyli jakiś objaw, na przykład hiperseksualność. Natomiast jeżeli my chcemy się zająć, oczywiście czasami możemy zaleczyć tylko to, co jest nad powierzchnią wody, ale w momencie jakiegoś kolejnego kryzysu życiowego objaw znów się może pojawić, prawda? A my w pracy terapeutycznej zależy nam na to, żebyśmy znaleźli przyczynę, źródło i tam popracowali. Bardzo często, jak my pracujemy przy źródle tej trudności, to ten objaw często też sam się wycofuje i tam nie trzeba już wtedy wkładać jakiejś dużej pracy. Więc to jest różnie. Czasami to nam może zająć kilka miesięcy, bo chcemy na przykład sobie tylko uregulować jakoś tutaj ten sam objaw. Chcemy nauczyć się regulacji na przykład emocji, czyli jak inaczej odreagowywać lęk, stres, nie wiem, złość, czy jakieś inne jeszcze trudne emocje, jak rozpoznawać wyzwalacze, czyli te takie momenty, które mnie szybciutko prowadzą na przykład do kompulsywnego oglądania pornografii, albo chcemy jakoś nauczyć się rozpoznawać ten automatyzm i z nim pracować, no to to jest czasem kwestia kilku miesięcy, nie? Takiej pracy terapeutycznej. Natomiast jeżeli my chcemy zająć się jakby bardziej tu przyczyną, źródłem, jakimiś kwestiami osobowościowymi czy jakimiś innymi zaburzeniami, no to często jest to praca dłuższa niż kilka miesięcy, na przykład rok czasu, czasem dłużej, w zależności od potrzeby.
1: No na pewno nie jest to proste, dlatego że przypuśćmy alkoholu czy narkotykach, to po prostu można odstawić, unikać i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o seks, to nie za bardzo można to odstawić, nie?
0: Tak, i to nawet nie chodzi o to, żeby odstawiać, nie? Bo jeżeli na przykład ta hiperseksualność u nas się wytworzyła na bazie tego, że ja nie umiem przeżywać swoich emocji, nie umiem o nich mówić, boję się jakoś je czuć, kiedy czuję złość, to raczej widzę, że napina mi się całe moje ciało na przykład, albo boli mnie żołądek, jak się czegoś boję, czyli wchodzi mi to w jakąś na przykład somatykę.

0: nie umiem tego czuć, nie umiem tego przeżywać, no to jakby to jest mój obszar pracy, a nie unikanie seksu, no bo seksualność jest integralną częścią naszego życia, jest bardzo ważna. Chodzi o to, żeby znów zyskać kontrolę nad potrzebami seksualnymi, nad swoją seksualnością. Bo jakby to jest ważne.
1: Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z Twojej porady terapii, to gdzie może Cię znaleźć, Kasia?
0: Tak, to ja zapraszam jak najbardziej do CKU. Ja współpracuję z CKU już od dłuższego czasu. Pracuję online, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby w ogóle na temat własnej seksualności, jakiejś trudności dotyczącej seksualności, czy tutaj jakoś coś zarezonowało a propos hiperseksualności, to tam zapraszam do kontaktu.
1: Są to spotkania online, także można z każdego miejsca na świecie się z Kasią skontaktować i skorzystać z jej ogromnej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli ktoś chce posłuchać, jakie były wcześniejsze tematy, to zapraszamy do Radio Cenzurę na stronę www.radiocenzura.pl. Tam jest archiwum i tam wszystkie wcześniejsze audycje są zachowane. Można sobie posłuchać i do Kasi się zgłosić w razie potrzeby.
0: W razie potrzeby zapraszam.
1: Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo za dzisiejsze nasze spotkanie.
0: Dziękuję również.
1: Jak zawsze, dużo wspaniałej wiedzy i do usłyszenia za miesiąc.
0: Do usłyszenia.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

0: told you we're going to find release.
1: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Love.

0: Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.
1: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejf wasz mentalny karcer. Po jednej

0: Urwa ci mu łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Że jak kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

out.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.